0: zdążyć już 7 prelek dalej przed nami. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene, imamo.